Kasum amto slubiwa prederunje boladam ras na jens nische vedronai prederas dvanatsche stopnuma mit tukvilorunje tuvemische a de spoladam do moje app boka za tuta za jensa jena 20 stopnum maximal ne naschim kunso skereats mrutsche lude schlies wunsa vuladame a jutze potom podobne temperature a potom pak pschitruži so deschik. Potegim jensa schent doses vedrom vutraje stuschma Wonka nie to planowane zarodce, kiba niekaki swiedzień, abo też tuż so poda na serbsko-niemskie, nazemskie wiki, dost troże pola huczyny, tun miu, poprawu mieć zbożo, toż wietro nastupa.

0: Aber tu dem Roboterruck ist Liebskudenza, Stirnatsche, Boyejo, Varic, Chce, Wottemsche, Wam, wie Behoranja, Nadrobnischer Poe, Dam, das Potschat, nie der Bipotek im Risse, Sato, so bist du Kuss Appetit, Adostali. Nicht Goschak, hierbei mir zwei Goschak, lieber Realis, mit der Rastakle, Legerne Rätz, Schischschodin, Wosnat, Schian, Reo, Jenaritze.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosses, Sport.
2: Nikotzi, Wutrainer Sportoze, Bojedu Jensa, do Budeschina, Ajuce, potom do BWE Wode. Wiecina pak je so za jedne z dveju Bejanskiju poskytkou rozsudziła. W BWE Wode, gdzież Beja so juce do podnia od dziesacich, su zariadowario maksimum 500 Bejanku a Bejario, iżo przed wiacorymi tydzieniemi docpili. W mieście pak smidza so dżęca na Mynkec Łuce dotal 1800 przyzywanym atletkam a atletam jeszcze dalszy przydrużyć. Dwaja cicyte budyskie mieszczanskie bieje zaja so dżęca do podnia dziesaczych zbiorą za słyby a bambinie. Potem wubiedzuja so w obdzielnicy na najszelakorysich dystancach od 400 metrów hać do 10 kilometrów. Ci wupytane kopanskie dybkowery dżęca po podniu cioch, modrobili Kulo Linowski SK, SC Wulki Rydoriecy SJ Kruszczycy, a traktor Maleszecy Sokoł Ralbicy Horki. Pecz wupytanych kopalskich partijów jutce niedzielu, w Niebelczycach przewedu so znowa dwie reje od napojenej raje Rajne Zjednoczenstwo Niebelczycy Ralbicy Panczycy przeciwo Rajnemu Zjednoczenstwu LSV Hory, a od cioch stej w Rajnym Planie w okresnie Ligi Sztafla 2 serbski kopalski derby SJ Niebelczycy prynie mustwo SJ Kruszczycy drugie mustwo. Rezerwa radworskich kopariów oczekuje niedzielu od jenej Rajne Zjednoczenstwo Halsztru, a radworskie prynie mustwo od popołudniu cioch cyłk z Wutou. W Pančicach nastupi niedzielu od dwiemaj mustwo z Lubusza.
0: A ja niech to szkoli tun wierci, że no nie tylko sam swoje Rajnczyków. Czesacz, do napośledmy się.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Cish.
1: Dobar dan. Budyjskej měšćanskej hali Krona je sebi čera večer 400 posta hosći pra premieru oratoria Vulgotna voda vobladało. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kor arjevanska skupina prinje Srpske kulturnje brigade, Srpska komona Filharmonija a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podžakovaše so pola nimale 100 sobu skutkovacich s dojim aplausom. Hudžbny návod smieše Judith Kubicec. Oratori przedstawi Sojuce jeszcze raz u Kroni, a 27. septembra potem Českim Libercu. Wiatce w oczarosie prapremiere zonicze dżęca B.U. Sowania. Spichowanskie towarstwo prynieje swobodnej serbskiej szule w uczera Niebelczycach założone. Jego przedseda je przedewzaczel Jan Rytschar z Jasenice. Towarstwo chce przychodzie, między drugim pedagogiczne projekty na swobodnej serbskiej szuli podpierać, a w osobite formaty wuknienia a kubwania, równie tak spychować, kajż wszelakie kulturne, sportowe a socjalne aktivity. Sredź novembra chce się odczuwanojo k dalszej organizatoryjskiej zromadzizny zetkać. Doromady ma towarstwo tuczasnie 8 riadnych a jednego spychowanskiego człona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskiej župy Delnia Łužica. Jeho sučera na wonej a wólbnej zromadzizne župy w Hochoze hat do konca legislatury 2020 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho przyuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnio-Sarbsko gymnazija, mobedlarske towarstwo Žilo, wiesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Torno. Z nimi maja nitko župje 3416 członu. Tematizowali su čera mjezrujim dalše financovanje serbskih zarjadnišćo, skručenje delno-serbske reče a mođinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali. Jako možne stejnišći mjenovaštej so koče bus a dešno. Wiatce hač 1800 bejarkov a bejarjov wopčeli so dženca na budyjskim měšćanskim běhu a tež na městnje je hišče krótkodobne přizivenje možne. Zaredovanje zahají so dopodnja na Mönkec Vuce ze svojbnym a bambinjovým běhom na 400 metrov. Potom steja šelake čare za dječi a modostnych na programje. Vone běhaj přes 5 a 10 kilometrov, večete na zážnom popodnju přes budyjske nutskone město. Kaž dželi zariadovo, MSV Budyšin, dobiežal oni nieče 2200 bejarkov a bejarju do cíla. Spichowanske towarstwo muzeja Stara Poprjancarnia ve Vospoku pyta česnohamskich pomocnikov za svoje dživo. Ona organizuje a vieče muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov mesta Vospok. Pravidłownie organizuje towarstwo, między drugim zariadowania a wiedzenia. Nietko pytają ludzi za wszelakore nadawki a miestne. Na przykład za biuro, w odliczenia z pichowanskich pieniędzy, zjawnostne dzieło, wiedzenia albo zariadowania. Stara Poprjancownia był 16.17 natwarena, a Poprjancario nie jechać do 19.17 bydlachu a dziewachu. 19.11 dar i poslední z nich do miestu, kotry żun do muzeja przestwori. A to bych o nasze pojeszcze, kiż namakacie też na naszej stronie internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Hodženca očakuje nas v odmenjace vjedro, pri čim šmočele dominuja, vostanje pak sucho pri temperaturah mjese 20 a 22 stopnjemi v maksimumje. Juce potom trošku kvodnišo to runja menjate, ale juce su jednotlive švijele možne.
2: A što iš dobene abo dobeži abo dojeđe se tu kvilu runje pekare po caute, dundre še je tu kvilu nimale sam ludki popuču, kaj šprajne droja puče su svobodne jelizo vam tola nešto inašo napadne, potom nam to preče. Zazvojnče Matija pod 7.40 kiba so z nami četuječe.
0: Serbski rozvoz.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Jak da przyjdziecie rano doszle? Pieszy, z busom, albo znano z kolesom? Jeli szwikniecie so na koleso? Je najpożdziszo nitko na czasu za so raz świecu przeladać. Nie była jak rocze, rano ječma, a pretacz smie koleso na drohu, maja so nikotre wice w obkicz bołać. Što cyle dokładnie? To powiedałam dżęca rano na podziwieczyć.
1: Dunda!

My jubijemy, co wy nie kupamy, wodzie na nie jeżdża, mili na nie co z nie kurdża. Oratori pokaza na mnohostronskie maśnie, kotu rolu woda w naszym średnim żywinu ma, a hućpnie klinczy to kietro szelakore.

0: 40 50 repertoire je przez cały oratorii na scenowinie wodu we swoich wszelakich facetach widziało, a na jewiszczu też słyszało. No, a z kotrym zaczuczom drie publikum po wulkotnej wodzie domojcze?
1: Z jednym lochkim wodzianym zaczuczom.
2: Ja tu kronu z dobrym zaczuczom wypuszczu. To by ten wulkotny wukon wszych muzykantów, a spiewarów, a wyso też dyrygentki. A z wulka kolba, co ja rada rozczynali.
3: Ta woda, ta mnie iżo od lit, co od januara tak przyjemne, dokąd mnie była pola moje dżołki, cały czas na wodzie, a nieke to ja zase tak żyję, zase roczo z lado, a nie szyszło, co ja słyszę w szumiru, a i bobku zwala.
4: Ja se myslel, že v novém času ty nové věci nastanou. Já na dobrém začučom. Jen mal pokyv, já jsem textu by nerozuměl. Já nevím, ať se na technice dali žalo. Hej, to pak šel úkotné.
5: Já jsem jara překvapená nad vůkonami těch šulerů a když jsou zpívali, když jsou rejvali, když jsou pod vednictvom Judite byli, to by je jedna vůjka klasa a já jsem jara vesela, že jsem já ju šišla. A možno zase já to tež ještě nejbližším času ju neobladám a poskám.
0: A što praj poprom nesto projekta k vůkona můjmiočů a vůmiočů? Mirčin Veclich.
6: No ja co na pomoc so všetkým sobou skutkovacom vlastne vyzol pri nekultúrnej brigáde a rivariam tým modostným ďakovať, že sme to tak zmištrovali. Hevák je to som ja jara spokojom, kaj ja to dženca, ja som to tiež pri nemoj spúšal, to ja som jara ľubil a ja som nádžiam zo publikum tiež a všakom mám ešte nedželi nepředstaj, no šliš, budeš rade si si vobľadať ľudžo.
7: Hej, kaj špajne. Jutze nedželu je potom druhé predstajenie na Ujčo Pečich. Nimo toho predstaj so oratóri potom 27. septembra Českým Libercu tam v tamnejšej technickej univerzite v Auli. Mati Gisvok je rozpravia o včerovši prapremiere oratória Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha, Rože Domašce Neje, Johannesa Gerstengarbeho a Mačia Bulanka.

0: Stockische Jensa, Sobota, as deine Napo, Jewetschich, so dundak jo lipschise wie, ma matitze Schnittko, krutko poesche sanas.
1: V budeske mešćanske hali Krona je sebi pjatk večer 400 posta hostči pra premjeru oratorija Vulkotna voda vobladavo. Tvobu spera Mjočina Veclicha, predsta ih ukor, arjevanska skupina prinje Srpske kulturnje brigade, Srpska komona filharmonija, a kapava Johannes und die Gerstengaube. Učme navod meješe Judith Kubicec. Publikum džakovaše so nimale s to sobu skutkovacem s dojim aplausom. Oratori predstaji so njeđelu hišće raz v Budeskej Kronje a 27. septembra potom Českim Liborecu. Spičovanske tovorstvo prinije svobodnije srpske šule bu čera Nebelčicach založene. Jeho predseda je předovzačel Jan Rutscher z Jasince. Tovorstvo chce přichodže, mjezujem pedagogiske projekte na svobodnej srpske šuli podpirač a vosebite formate vuknjenja a kubvanja runje tak spičovač kajš šelake kulturne, športove a socijalne aktivite. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskiej župy Delnia Wużica. Jeho su čera na wołnej a wólbnej zromadźiznie župy w Hochoze, hač do końca legislatury 2029 znowa do tuto zastojnstwa wolili. Nimo toho przyuzachu 4 nowe towarstwa. Šuske towarstwo Delnosarbskog gymnazija, wobydlarske towarstwo Žylow, wiesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Tono. Z nimi maja nitko w župie 3416 członów. Wiacać 1800 biharków a biharjów wopczyli so dżęca na budyskim mieszczanskim biehu, a też na miestnie jeszcze krótkodobne przyzywienie możne. Zaradowanie zaji so doponia na Mönkec Wódce ze swójbnym a bambiniowym biehom na 400 metrów, potem steja szelake czary za dzieci a modosnych na programie, wone biehaj przez 5 a 10 kilometrów widzieć i na zażnym popodniu przez budyskie nuckone miesto. A Spichowanske Towarstwo Muzea, stara Poprianzonia we Wusboku, pyta czesnohamskich pomocników za swoje dzieło. One organizuje a wiedzie muzej przy Tohoszczu. Je to jeden z najstarszych domów miasta Wusbok. Prawidłownie organizuje towarstwo między im zaredowania a wiedzenia. Nie tylko pytaja ludzi za wszelakore narodki, a miestna. A jeszcze skrótka wiedro, dżęca, mroczele a słońcowe wotmienie, wostanie sucho przy maksymalnie 22 stopniach, jutrze też odmieniace, ale jednotliwe szwiele są możne, niekak 20 stopni zmieniamy. Serbski rozwóz.

Podeska mieszczanska hala, krona, steje się po takim gaście, prederunie pojeszczach zwyszeli, czera, cylewe zmysle, wulgotnie wody, świetne oratory, miesze z nima listo, sobą skutkować z mi swoją pra, premieru, a Matej Dziswok, biepodla.

My ju bijemy, sobie nie kupamy, wodzie na nie jeżdża, mili na nie są z niej kłodża. Oratorii pokaza na mnohostronskie ważne, kotu rolu woda w naszym średnim żywieniu ma, a hućpnie klinczy to kietro szelakore.

0: 400 50 Wopetowario je przez cały oratorii na zczynowinie wodu we swoich wszelakich facetach widziało, a na jewiszczu też słyszało. No, a z kotrym zaczuczom drie publikum po wulkotnej wodzie domojcze?
1: Z jednym lochkim wodzianym zaczuczom.
2: Ja tu konu z dobrym zaczuczom wypuszczu. A to by ten wulkotny wukon wszych muzykantów, a spiewariów, a wyso też dyrygentki. A z wulka kolba, co ja rada rozczynali.
3: Ta woda, tam jest iżo od letca, od januara, tak przyjemne. Dokiesz mnie była pola moje dżołki, cały czas na wodzie. A nieke to ja zase tak żyję, zase roczo z lado, a nie szyszło, co ja słyszę w szumieru. A i bobku zwana.
4: Ja sam myślał, że w nowym czasie te nowe wiece nastaną. Ja dobrym zaczuczom. Ja mam pokił, ja sam tekst tu będę rozumiał. Ja nie wiem, co na technice dalej żało. To tak się ulgotne.
5: Ja sam jara przekwapena nad wukonami tych szulariów, a kistu spiewali, kistu rejwali, kistu pod wiednictwem Judity byli. To by się jedna wujka klasa, a ja sam jara wesoła, że sam ja ją szyszła. A można, że się ja to też jeszcze w najbliższym czasie ją nowo obladam opostkam.
0: A co praj poprom nesto projekta k wukonam umiocu a umiocu? Mierczyn Weclich.
6: No ja co na pomoc wszystkim sobą skutkowacom własnym wiedzą przy niekulturnej brygadzie a rywariam tym młodostnym dziakować, że sobie to tak zmistrowali. Chyba, kiedy to sam ja jara spokoją, kiedy to dżęce, ja to też przy nim słyszał, to ja sam jara lubił, a ja sam nadziejam, że publikum my też, a wszaką mamy się niedzieli nie przedstawić, no słysz, będziesz rady się sobie wobladać ludziom.
7: Po takim jutce na wieczo pęczych do runia w Kronie tu we mieście, a nimo toho przedstaj so świetne oratorii potom 27. septembra Českim Libercu we auli tamniejszeje technickeje univerzity.